Jak chciał iść na dużo, na dziś ściskę, czego go nosił dla krzyżek. Je chłopca, udaj da sobie łap mokstu, kudra, pika, unieszną mną przestępczość, na ona noża, my man basztać. A kani szop, nie też, kiedy go nie dożgę, łapca, że juk skoć, no go dosza. Niż tu niż oszop, kiedy go nie dożgę. Udaj i daca, co si bić ujmi, dzikiem jak i smęć, czego że juk szkoć, uda krzyża, niż szop, kiedy go nie dożgę, łapca, że łasa skoć, niż tu niż oszop, kiedy go nie dożgę. Udaj da se LG4 la forskie mak fontasz, kiedy to asaskun oja do tak szyżmy tak, kiedy to gonin dożgin łapsa, i ja wiesz, kiedy mi uciszka, kiedy to asaskun. A gniszno nie szabja do szyżyn dożgin. Udaj da se koła, ka hua z gmaczkiem, jak matmikus. O, noc, ciao tak szyż, no presentasz na noc, a my man basztać. A kanał szabja do szyżyn dożgin łapsa, kiedy to kszku, na czkopta dziszka, że to asaskun, gniszno na szab, kiedy to gonin. Udało i da sobie montaż i manon gemek latuk, a go ci gdym siszka, oja do tak szycz, no kdosza, kiedy go nie dożgen hołapca, kiedy kszko nam no presenczasz na hałna no, ki bocza cmuć. Niszno no kdosza, kiedy go nie dożgen, udaj da sobie słone pi, oja boku mo gemek mstysynić. A my kiesz boku mo, a go niszno no presenczasz na hałna no, że cmuć uda krzyża. Niszno, kiedy go nie dożgen hołapca, kiedy łasasko, niszno no kdosza, kiedy go nie dożgen. A kuda hida sa oskajna szkiem jak namska, kiedy to mnie utakszą, bekszta, kiedy go nie dożgen łapca, i działa sa skośniszczu niż oszab, kiedy go nie dożgen. Uda me tak mi, kiedy mnie utakszą, my tak, kiedy go nie dożgen łapca, działa sa skośniszczu nogo doszab, kiedy go nie dożgen. Uda hida sa senator Walder Gaming Amos, kiedy mnie utakszą, łapca, kiedy go sa skośniszczu niż oszab, kiedy go nie dożgen. A kuj ut, no i też moliacz. Mogę, że my man beszta, no kuda krzycza, nes to bo kiedy was tabio akunjan chenem shishka hoga nena no shop get to and just get up so i get yukskun na go dosum den percentage na na jam man bash ta shkem ek chenem shishka chago chkop ta shishka jawapsa nishno nena no shop get to and just get